0: widzisz.
1: I swallow my cock.
0: Mike, widzę, widzisz darogu.
1: Jak fucking deep.
0: Ja że blok
1: fucking deep.
0: Tylko
1: bondage
0: daroga mnie.
1: Ass.
0: Lisz daroga łata.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой гроб.